0: Jerry akita tumba. Sergeye ya bwanware bozongisa kuruze ya pembe doke nazwaka les kwa dung naza les na nyoso
1: animasio okay
0: wana doke tilo bidoke ezalokola alele misa motema neti lenga lenga lenga lenga lembisa motema neti kwede kwede kwede kwede mama lamba kwede kwede lenga lenga hiyo lolo lenga ya la biloko zebele kwa
1: okay Dario itakuwa show Dario nasha shaso yenyu nasema irumba tuka sani na imbaka na mie na jisandira kaki Dario kinatoka
0: ah na banzembo na banzembo zebele za lokola
2: baya kali singa kobo mao baya kali singa ekonomio Panila, no.
0: Eza lokola, je me souviens, eza nze momsu, eza laka.
2: Nga ina vandila mokili, nga ina zuinzelete, na kimo bangela ngai, na kosuka wapi, zambea.